0: Jaz sem ga danes pimpal v mac and cheese. Ko mi čakam uro 12. Ali dobro tek, dobra ideja. Torej, kaj boste vi danes zakosilo? Nič 5-1, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšito.